Tyle mecze, serii, tyle mecze, to zostało. Wśród tak samo mówić na wiele karabonu, do razie nie zmienił się Mauritania. Widzimy, a on weźmie Gezi, radia, to jest ładnie.